wasenkandli ngaphansi kwethala kwelikaDlozi siphuza insuzu undabe zithi wayikhipha sonke.